Mario Karton dal burek, attacchi porze là. Smodri, mazzi, bulgama, tappetti parmesan. Come in Klein, tak zdarzy to wynieść się z tym.